ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest ta pora, jako że jest w pół do siódmej, kiedy pytamy was,
0: gdzie są
3: moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy to edycja
0: to warsztat. Tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą fantazję, no.
3: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja.
0: Tak.
3: Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście, dawaj! Odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
3: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze? Uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze? Ale to warsztat.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chcecie iść do pracy. Maroon Hofstad i 7 minut po wpół do 7.
1: Dawaj. Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki. Gdzie są klucze? Wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
3: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
2: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa. Wiadomo.
0: Uwaga.
4: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
2: Co zjedzone, to do garażu, no.
0: To jest taki gastrowarsztat, to jeszcze jest taka świetna nazwa.
2: Mamy jedną odpowiedź?
0: Tak.
5: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarty od góry, piąty od lewej.
2: Może tak być,
0: to
2: ale...
0: To był majster, ewidentnie.
2: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
0: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyt.pl.
2: Czytamy, bo kochamy.
3: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
2: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
3: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
4: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
5: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
14: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manifactura.pl. Zrób coś dla siebie. I po reklamie.
2: Jestem Kuba.
3: Tu Martyna.
4: This is Lady Gaga.
5: Z tej strony Kleo.
6: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No i jak słuchacie RMF Max, to od razu wiadomo, że dobry humor od samego rana. White 2-1-1-5 na 10 przed siódmą, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i teraz taka kłopotliwa, wstydliwa sprawa. Słuchajcie, Europejczycy ćwiczą i ruszają się więcej niż 4 lata temu.
0: Dobrze.
1: No ale Polacy się nie ruszają. No z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu.
0: Okay.
1: Najchętniej ćwiczy się w parkach, a robi się to dla relaksu i zdrówka.
0: Czyli wszyscy tylko nie my, my nadal bierzemy zwolnienie
1: z WF-u. Też, ale tamci więcej, no.
0: Ja myślę tak, że ze sportem może nie jest u nas w praktyce najlepiej, ale za to, jak nam wychodzi, komentowanie z kanapy wszystkich dyscyplin, to mistrzostwo.
1: Max. Podaj mu, podaj! Szybciej!
0: A schrzanił to naprawdę. Kibicujemy wam we wstawaniu, to jest RMF Max.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. 5 minut zostało do godziny 7:00 i dojdziemy właśnie, że...
1: Widzę, że jutro będzie księżyc, że ale to zostawimy wam szczegóły na za momencik, bo...
0: Czerwony.
1: Czeka was flash, sport, pogoda, wszystko co najważniejsze u nas za momencik. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
2: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
2: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
6: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: To jest RMF Max, prawie godzina 7. Flash, sport i pogoda. No i oczywiście Kinga Nyga w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy na naszej antenie, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili dotąd śledczy?
7: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
7: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
6: Tyle Michał Dobrołowicz. Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
9: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
6: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać, raz już ją zablokował. Chyba, że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach. Polska reprezentacja w piłce nożnej pod wodzą Jana Urbana dzisiaj zaczyna intensywny maraton w Lidze Narodów UEFA. O 20.45 biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku zobaczymy dzisiaj młodą krew i nowych debiutantów. Więcej o tym spotkaniu we Flashu Sportowym. Z boiska przenosimy się na czerwony dywan. W Gdyni trwa Wielkie Święto Polskiego Kina i finał 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A tam nie brakuje muzycznych akcentów.
10: Żyję chyba sobie sam na złość.
6: W grze o Złote Lwy jest między innymi film Mniej Obcy. To historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Film do streamingu trafi 7 października, a zwycięzców festiwalu poznamy jutro. A jeżeli nie planujecie żadnych seansów filmowych, tylko wolicie spędzić czas na świeżym powietrzu, koniecznie spoglądajcie w ten weekend w górę. Jutro 26 września lodowy olbrzym Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca. To oznacza, że ta niezwykła błękitna planeta będzie doskonale widoczna na bezchmurnym niebie przez całą noc. Wystarczy uciec z miasta, chwycić za lornetkę, no i polować na niesamowite widoki.
3: Umiesz sport?
4: Flash sportowy RMF Max.
6: Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
11: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
6: Mówił Jan Urban, ten mecz o 20.45, a wcześniej o 17.00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami. Będzie to 10. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. I na koniec tenis i dwa powody do zadowolenia z Chin. Kamil Majszak wygrał z Włochem Bellucim i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Z kolei w drugiej rundzie turnieju już zameldował się Hubert Hurkacz, który pokonał Kazacha Szewczenkę.

0: Trochę chmury, trochę deszczu, trochę przejaśnień. No taki to będzie piątek. Najmocniej popada na północy kraju, ale dzisiaj wszędzie może pokropić na termometrach od 14 do 16 stopni. Ale nawet jeżeli piątek przywitał Was deszczem i chmurami, to mamy doskonałą wiadomość. W ten weekend piękne babie lato w całej Polsce. Będzie pogodnie, słonecznie i na pewno cieplej.
1: No i to jest informacja. I teraz tak, jak jedziemy na przykład windą, tak? Wyprowadzamy psa, albo jesteśmy już w pracy, jedziemy tą windą, to patrzcie, ile jest tematów do rozmów. Będzie deszcz, będzie ciepło. Babie lato słyszałem w radiu.
2: Księżyc będzie.
1: No i będzie też poranek RMF Max. Somber gra dla was.
2: Ludzie!
1: Po siódmej.
2: Ludzie, piątek po siódmej jest! Lecimy w to!

0: Legendarne brzmienia o poranku. Guruczesz Project 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Piątek, ale do szkoły trzeba iść. A dla wszystkich, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pobawić się z nami, powstała ta zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
3: I szukamy ludzi, którzy jadą teraz z dzieciakami do szkoły. Jeśli macie taki skład w samochodzie, to się zgłoście koniecznie.
0: Tak jest. Chcemy, naprawdę bardzo tego chcemy, żeby to dzieciaki nas przepytały, no bo kto wie więcej niż my? No oczywiście, oczywiście, że dzieciaki. I teraz uwaga.
2: Dzisiejsza kategoria.
0: To...
3: historia! Do zgarnięcia jest stówka kiszonkowego i żeby się zgłosić teraz, wyślijcie SMS-a pod 3001. On jest bez żadnych dodatkowych kosztów, z nazwą waszej porannej samochodowej drużyny, a my wybierzemy tę najbardziej historycznie zabawną.
0: Ważne, żeby ta nazwa była związana z dzisiejszą kategorią, czyli wymyślacie nazwę drużyny o takim podłożu historycznym, a potem wpadacie do nas na antenę i będziecie nas grillować z historii, będziecie też sobie mogli wybrać, które z nas będzie na wasze pytanie odpowiadało. A wszyscy słuchacze przy okazji, no co, sprawdzą, no się w piątek z wiedzy historycznej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nazwa waszej historycznie drużyny porannej SMS-em pod 3001.
0: Czy się stresujemy?
3: Trochę.
0: Tak. Czy cieszymy się, że się z wami usłyszymy?
3: Bardzo.
0: Mamy teraz też dla was fajny numer. Ostatni dzień lata to Gifts i Igo i 12 po 7.

0: ale to jest nuta na piątek. Offenbach i 4 to the floor. 20 minut po godzinie 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I ja przyznaję, że posuł mi się ręce, słuchajcie.
1: Tak, bo my wjeżdżamy właśnie z naszą zabawą do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Armia Króla Mikołaja. Jest mama Karolina, Mikołaj i Julia.
0: Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: O,
1: super was słyszeć. Kategoria to historia i będą nas grillować, tylko teraz, kochani, najpierw nam powiedzcie, kogo będziecie dzisiaj przepytywać? Mnie, Mateuko, czy Karolinę?
0: Mateuko.
2: Śmiałam Karolinę.
0: Dlaczego znowu ja?
1: To jest
0: przyjemnością, dobra, kochani.
1: Zostajemy z tym. Karolina, musisz to wziąć teraz.
0: Tak.
1: I rozumiem, że pytanie będzie zadawał Mikołaj, tak?
2: Tak,
1: bawimy się wszyscy, odpowiadamy, słuchamy wszyscy przed odbiornikami. Mikołaj, dawaj pierwsze pytanie z kategorii historia.
2: Do tablicy. Mikołaj, pytanie. Kto pierwszy odkrył morską drogę do Indii?
1: Morską drogę do Indii, Karolina, kto pierwszy odkrył?
0: Jezus, no, Maria. No.

0: lepszy.
1: Mega,
0: dzięki.
1: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku w szkole, dobrego piątku w przedszkolu, a jakby ktoś chciał też stówkę wygrać na głupoty po
0: to
1: szkole.
0: To od poniedziałku dopiero.
1: To od poniedziałku. Bądźcie z RMF Max.
2: Dziękuję. Max.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
12: A co ten projekt oferuje?
11: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
12: Gdzie dowiem się więcej?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
12: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
13: Jack Otis 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
14: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
15: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
16: Marzą ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Kolekcjone w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Kolekcjone. Komfort, który zostaje na dłużej.
17: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
18: I po reklamie.

0: O, ile się dzieje w tym numerze, zresztą świetnym. Ray, Where Is My Husband, słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A warszawskie ZOO ogłosiło, słuchajcie, jesienną zbiórkę żołędzi i orzechów.
0: O, będą robić wielką kolekcję ludzików. Czy co?
3: Nie, potrzebne są żołędzie, słuchajcie, potrzebne są orzechy włoskie, orzechy laskowe, które potem będą urozmaicały jadłospisy, na przykład żubrów, antylop, żyraf, ptaków, małp, które mieszkają w ZOO. Te wszystkie orzechy, te wszystkie żołędzie muszą być suche, jakbyście chcieli przynieść czyste, także śmiało.
0: To bierę reklamówkę, idę zbierać.
3: Idź. Generalnie to dobrze, że mówią z wyprzedzeniem, a nie, wiecie, o 22 dzień wcześniej, że na jutro potrzeba 3 tony kasztanów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale co, no nie zachęca to do zbiórki?
0: Jest jakiś cel.
3: Tak. To jest RMF Max i 3:30 do 8:00.

0: I jak jedziecie do pracy, jak jedziecie do szkoły, to to jest najlepsze towarzystwo. Margaret w RMF Max, 20 minut do godziny 8 zostało, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i uczniowie obchodzą zakaz używania telefonów w szkołach, robią takie bunkry z bluz na ławce, taki mur, zaporę i tam kładą telefon, albo biorą dwa, jeden oddają, a drugie mają ze sobą. Kosmiczne.
0: Teraz słuchajcie, telefon to jest gorzej niż kiedyś, po prostu ściąga, bo tak, w długopisie się nie zmieści, na gumie nie przykleisz do stołu, a jeszcze ci mogą zabrać przed wejściem do szkoły, ze ściągą tego nie było.
1: No nie wiem, to trzeba iść chyba na bloki za szkołę, wiesz, do telefoniarni. Ja bez końca.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czytamy, bo kochamy.
2: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
2: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na Maxa.
15: Bydgoszcz 106 i 1 FM.

0: No i to jest piątkowy klimat. Alan Walker, Ava Max i Fade 10 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Wyobraźcie sobie, że kubek z muminkiem został sprzedany za ponad 200 tysięcy złotych.
0: Tak? Co?
3: Tyle dał taki anonimowy kolekcjoner na aukcji. Piękny kubek,
0: ale
3: z oryginalnym rysunkiem autorki muminków, taki designerski, ale szczerze mówiąc, wygląda jak zwykły kubek, serio.
0: No ale teraz wyobraź sobie, wiesz to i weź taki kubek do pracy. Ktoś go zaraz zabierze już nie tylko dlatego, że mu się podoba i jest ładny.
3: A ja tak sobie myślę, hej kolekcjonerze, nie chciałbyś być do mnie do kuchni? Dawaj, dawaj, pooglądaj, może coś ci się spodoba, come on.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jakie ja mam kubki, naprawdę.
0: Takie na przykład od wulkanizatora.

0: na 4 minuty przed godziną 8 w RMF Max, Danny i If Only You. No i co, zastanawiamy się...
1: Tak, nie, no, co się dzieje na świecie? No, studenci wracają, ceny paliw chyba rosną, nie wiem, ale szczegóły tego wszystkiego już za momencik o 8 w Fleszu. Będzie też sport, będzie Max. Pogoda. Będzie.
0: Wszystko dla was punktualnie o 8, a to za 4 minuty.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: No i ten Robi Schulz to wie, jak robić hity, nie? Take it slow, w RMF Max teraz.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. W Polsce, słuchajcie, można w to nie wierzyć, ale w Polsce najszybciej na świecie przybywa ultra bogatych ludzi. Tak wynika z najnowszych raportów. Ultra najbogatsi, to trzeba wyjaśnić, to tacy, którzy mają majątek, który przekracza 30 milionów dolarów. Hen-hen, za nami są Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Krótko mówiąc, no lepszych od nas po prostu nie ma.
0: Aha, no to wiecie, może warto się odezwać do starych znajomych, odnowić kontakt z rodziną. Może coś się zmieniło, a wy nie wiecie. A jak nie masz znajomego milionera, no to co? Może sam nim jesteś?
1: Życzę nam tego.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT. Klasyka do codziennej pracy. XGT. Gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.

0: 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
1: I po reklamie.

0: Jak coś tak dobrze gra, no to musi być o poranku. RMF Max w waszych głośnikach. I'm on i don't be so shy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, zróbmy razem jeszcze ten dzień, dobra? Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechała, albo w jakiej już byś był, no?
0: Zapytaliśmy niektórych tutaj w studiu, niektórzy chcieliby być ratownikami na Karaibach, opiekunkami pant na przykład.
3: Fajne, pomaszmy razem, nagraj nam głosówkę na Facebooku albo Instagramie RMF Max. Wszyscy się uśmiechną i wspólnie sobie pogdybamy.
0: A może mamy dla was nawet jakieś fajne gadżety na piątek, odezwijcie się, zwłaszcza jeżeli macie w planie to zrobić po raz pierwszy.
3: Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, albo w jakiej pracy byś już był, wiadomo, bo taka godzina.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczka na Messengerze RMF Max albo Instagramie, a to Oskar Cyms o 8:30.

0: Banan od razu jest cały na twarzy. Eli Oaks, Fermy Fax.
1: Nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której piszecie nam i nagrywacie nam się. Gdyby nie chodziło o pieniądze,
0: to co byście dzisiaj robili?
3: Tak, w jakiej pracy dzisiaj byście byli? No i puściliście wodze wyobraźni.
0: Właśnie.
4: Mogła zostać testerką hoteli na jakichś ciepłych wyspach.
3: Okej.
0: Na ciepłych wyspach. Mi się podoba to. Fajne. Inne?
5: Mogłabym pracować nawet w nocy albo 24 na dobę, ponieważ byłabym testerem najwygodniejszych łóżek i materacy.
0: A, to brzmi jakby ta praca miała, wiecie co, leżeć.
3: Ja uwielbiam tą głosówkę, uwaga.
6: Gdyby nie pieniądze, to byłabym oblatywaczem, czyli pilotem testowym, ale jako, że pieniądze są potrzebne, to latam w Ryanairze.
3: Też fajnie.
0: Tak, a i ostatnia wiadomość?
3: Ostatnia wiadomość jest taka, że usuwałabym ósemki cały Boży dzień. Tak Karolina napisała.
0: Ale to przecież ósemki się wiadomo, że usuwa za pieniądze.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i ósemki to jest świetny biznes.
2: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tekiotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Ty na maksa.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: Dajcie i teraz sobie. Dajcie głośniej. Mhm. Uwaga, dzisiaj największa nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych. I to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze, także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: to, to przy okazji i z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie 9.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
13: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Sity na maksa.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
1: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
20: Tłumaczył Michał Krasoń.
21: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
20: Pilna informacja dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. To z powodu wykrycia przez sanepid bakterii coli. Dla okolicznych mieszkańców przygotowano beczkowozy. Na ten moment znajdują się one w przysieku i rozgartach. W kolejnych godzinach pojawią się w następnych miejscowościach. Z kolei po południu uruchomione zostaną stałe punkty dostępu do wody. O sytuacji na bieżąco będziemy Was informować. Teraz krótko o tym, co za oknami. Jest pochmurno i chłodno, potem może trochę pokropić. A więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Szybko zaglądamy na plac budowy Filharmonii Pomorskiej. Teren jest ogrodzony i działa tam ciężki sprzęt. Jaki jest plan na kolejne miesiące?
22: Do końca tego roku zaczniemy na pewno już wykopy. Na pewno zaczniemy wykonywać poszczególne elementy tam, ściany szczelinowe, bo żeby zacząć wykopy, musimy rozpocząć wykonywanie ścian szczelinowych. Czyli te ściany szczelinowe, ale to jest końcówka roku. I w tym momencie dopiero jak zaczniemy te prawdziwe, jak będziemy już mieli ściany szczelinowe, to są te ściany jakby zewnętrzno-oporowe, zaczniemy robić wykop, żeby ten grunt, który napiera, nie nasypał nam się z powrotem do wykopu.
20: Najnowsze informacje prosto z budowy przekazał Marek Janowski, inżynier kontraktu. Przypomnijmy, że modernizacja i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej potrwa 3 lata i pochłonie 380 milionów złotych. Teraz kilka słów o przysmakach kuchni żydowskiej, które będzie można dzisiaj skosztować podczas wydarzenia przy szabasowym stole. To m.in. czulent, cymes i złota zupa. Spotkanie organizują społecznicy z fundacji Synagoga w Fordonie Dom Kultury.
23: Jest to spotkanie z poczęstunkiem podstawowych dań żydowskich, które na szabasowym stole można znaleźć. Będzie to przy synagodze, wstęp wolny. Będą jeszcze dwa spotkania 3 i 10 października, z tym, że o godzinie 15. Teraz zapraszamy Państwa w piątek na godzinę 17.
20: Zapowiada organizator Damian Rączka. Udział jest darmowy. I jeszcze piłka nożna. Zawisza, jak już wiecie z naszych fleszy, ma przerwę reprezentacyjną, ale to nie oznacza, że ten weekend w Bydgoszczy spędzimy bez futbolu. Emocje zapowiadają się na Glinkach, gdzie jutro o 17 trzecioligowy Chemik podejmie błękitnych Stargard.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Piątek w Bydgoszczy i regionie ma być pochmurny, gdzieniegdzie może trochę pokropić. Czarny scenariusz zakłada, że nie zobaczymy dziś słońca. Mimo wszystko mamy nadzieję na przynajmniej krótkotrwałe rozpogodzenia, podczas których na niebie pokaże nam się błękit. Czekamy na to. A teraz kilka słów o temperaturze. Będzie bardzo chłodno. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zaledwie 15 stopni. Dobra informacja jest taka, że w kolejnych dniach nadejdzie ocieplenie. Odczujemy to już w weekend, a od poniedziałku 20 stopni i więcej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
25: W każdej chwili Max nadaje hit.
1: No, żart na dziś? Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak się śmiejemy w RMF Max.
0: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy. Życzymy Wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Mieszanka smutku i radości w RMF Max. To Swedish House Mafia i Lykke Lee. I taką mieszankę smutku i radości mogą czuć wszyscy ci, którzy bardzo lubią swoją ekipę w pracy. Trudno się będzie rozstać na weekend, ale to te weekendy też nam są po prostu potrzebne. Trzymajcie się tam ciepło po drugiej stronie radia. Ja zostaję z wami do 12, a właśnie teraz, tu w tym momencie, zaczynamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, niezależnie od tego, jaka pogoda za oknem. Będzie po prostu dobrze, bo to jest piątkowe przedpołudnie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. No to lecimy z graniem.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
19: A teraz
18: grze gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.

Kochani, wstańcie. Wstańcie, tak jak Vinay i Vamero wam każą. Weekend nadchodzi, trzeba być dobrze przygotowanym. Rise Up w RMF Max Bydgoszcz. Takie bęgery podrzucamy, a ja wam podrzucam propozycję, jak tu można spędzić weekend. Jedna z propozycji to sobota i będzie można, słuchajcie, w sobotę w Bydgoszczy zupełnie za darmo zobaczyć, uwaga, Meza. Mezo będzie w Bydgoszczy ze swoim nowym materiałem. Oczywiście, ja byłam na jego koncercie całkiem niedawno, chyba w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam. I tak, wiadomo, lecą te wszystkie najważniejsze bęgery, wszystkie najważniejsze hity, ważne, sakrum, to nawet i dwa razy w trakcie koncertu potrafi polecieć. Ale kochani, nowy repertuar Meza, to jest zupełnie inna gęstość. Po prostu musicie to usłyszeć na żywo. Także śmiało zaglądajcie na festiwal Nowe Spojrzenie pod bydgoską Bazyliką Świętego Wincentego a Paulo. Najbliższa sobota to właśnie tutaj będzie Mezo, ale dla tych, którzy lubią takie klimaty bardzo soft i mają no, w sobie troszeczkę sentymentalnych brzmień, będzie też sztywny pal Azji. Także całkiem miło można spędzić sobie tę najbliższą sobotę. Mezo będzie, festiwal Nowe Spojrzenie daje nam no, prawdziwą perełkę. Ja naprawdę uważam, że każdy Polak chociaż raz w życiu powinien być na koncercie Meza. No i w tę sobotę w Bydgoszczy jest okazja. Warto z niej skorzystać. A już teraz ja korzystam z okazji, że takie fajne chłopaki nagrały taki fajny numer. To Gipsy, Go For Money i Ostatni Dzień Lata.

0: po naszej playliście słychać, że to jest piątek i że człowiek już jedną nogą chilluje, ale widać i wiadomo, że to jest piątek również dlatego, że dzisiaj nagroda główna w naszym urodzinowym deszczu nagród to 25 tysięcy złotych. Trzymam mocno kciuki, żeby komuś tę kasę udało się zgarnąć, a szansa jest całkiem spora, szczególnie dla tych, którzy RMF Max słuchają właśnie teraz. Bo od teraz przez 10 najbliższych minut każde wasze zgłoszenie mnożymy razy 490. Nie czekaj, wykorzystaj tę szansę. 490 szans wręcz za każdego jednego wysłanego SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69. Śmiało zaglądajcie też na rmfmax.pl, tu wasze zgłoszenia też są mile widziane. 25 koła w finale, tysiak za samo odebranie telefonu. No i pamiętaj, razy 490 mnożymy tylko teraz. SMS MAX 7327.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa

0: Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w supercenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market zawsze po drodze.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. I po reklamie.
1: Piątek w Bydgoszczy i regionie ma być pochmurny, gdzieniegdzie może trochę pokropić. Czarny scenariusz zakłada, że nie zobaczymy dziś słońca. Mimo wszystko mamy nadzieję na przynajmniej krótkotrwałe rozpogodzenia, podczas których na niebie pokaże nam się błękit. Czekamy na to. A teraz kilka słów o temperaturze. Będzie bardzo chłodno. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zaledwie 15 stopni. Dobra informacja jest taka, że w kolejnych dniach nadejdzie ocieplenie. Odczujemy to już w weekend, a od poniedziałku 20 stopni i więcej.
0: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: I to się nazywa banger. Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake. To było mocne trio Give It To Me w RMF Max Bydgoszcz. A teraz mocna propozycja na cały weekend. Okazja do tego, żeby no właśnie, pobujać się po mieście, trochę je odkryć z innej perspektywy. Weekend na Wenecji Bydgoskiej. Powracaj. To już od dzisiaj, już od godziny 18. I powiem tak, w dużym skrócie. To będą 3 dni pełne smaków, historii, sztuki, ale też odkrywania niezwykłych miejsc, być może przez Was trochę zapomnianych. I właśnie dzisiaj o godzinie 18 przewodnicy zabiorą wszystkich tych chętnych, którzy chcieliby odkryć Bydgoszcz taką być może dla siebie nieznaną, na wyjątkową podróż w czasie. Ja serdecznie zachęcam, zaglądajcie na oficjalną stronę miasta. Wenecja Bydgoska czeka na odkrycie już od dzisiaj od 18. Wiadomo, możecie to robić bez przewodników, ale z nimi na pewno zrobicie to ciekawiej.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ja za to będę Waszą przewodniczką muzyczną i proszę bardzo, trochę portugalskiej energii trzymajcie od Lost Frequencies. To jest bardzo dobry numer.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
7: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jack Yotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Na zegarach 10 w RMF Max Bydgoszcz. Najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. Wysokie ceny paliw spowodują wzrost inflacji, prognozują ekonomiści. Przypomnijmy, inflacja za sierpień wyniosła 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%. Czy to znaczy, że przez drogie paliwa czeka nas drożyzna?
6: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na
0: półkach sklepowych rosną. Eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
19: Tyle Igor Skrzypek.
7: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
19: Informacja z ostatniej chwili. Podstawówki w Górsku i Przysieku zawiesiły dzisiaj lekcje. To z powodu wykrycia w wodzie bakterii grupy coli, o czym mówiliśmy wam we fleszu godzinę temu. Dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka przygotowano beczkowozy. Teraz dobra informacja dla ciepłolubnych. W budynkach administrowanych przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową rusza sezon grzewczy. Jak czytamy w komunikacie, uruchamianie ogrzewanie będzie przebiegać stopniowo. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Stlenia będą mieć nową siedzibę. W przyszłym roku gmina Osie planuje rozbudować stanicę wodną. Powstaną tam dwa obiekty na sprzęt z miejscami noclegowymi i garażami.
18: Będzie to z prawdziwego zdarzenia marina, właściwie stanica dla wodniaków, czyli miejsce, gdzie będzie przechowywany sprzęt, którego już bardzo dużo kupiliśmy. Jest to nowoczesny, na pewno w Polsce najbardziej wyposażone jednostki ochotniczej straży, to właśnie kujawsko-pomorskie.
19: Mówił marszałek Piotr Całbecki. Obecnie trwa projektowanie stanicy wodnej. W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane. Artego z transferem last minute. Tuż przed startem sezonu do zespołu dołączyła Angelika Kowels. Do niedawna Stankiewicz. Popularna siwa reprezentowała już Bydgoszcz na ekstraklasowych parkietach. A my przypominamy, że jutro inauguracja Orlen Basket Ligi Kobiet. I to jaka? Od razu na początek derbowy mecz z Energą Toruń. Początek o 18:00 w hali Grupa Moderator Arena. Flash o 10:00 finiszujemy propozycją dla aktywnych. 4 października w Myślęcinku odbędzie się bydgoski bieg po oddech. To coroczna, charytatywna impreza sportowa.
20: Biegniemy 7 raz w bydgoskim Myślęcinku dla chorych na mukowiscydozę. Bieg jest dedykowany wszystkim chorym. Inicjatywa biegu wzięła się stąd, iż moja córka choruje na tą nieuleczalną chorobę i chcieliśmy wspierać jakby te grono i środowisko chorych na mukowiscydozę.
21: I organizujesz właśnie biegi.
20: Tak, organizujemy po raz 7 bydgoski bieg po oddech, aby szerzyć świadomość na temat tej choroby, integrować się z chorymi, no i przy okazji zbierać środki na leczenie.
19: Z organizatorem Pawłem Lewandowskim rozmawiała Monika Jędrzejewska.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
19: Synoptycy nie mają dobrych informacji dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Przez cały dzień ma być pochmurno. Gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, no i wtedy przydadzą się parasole. Małe są szanse na dłuższe rozpogodzenie w postaci słońca czy błękitu na niebie. A na termometrach skromne wartości, będzie chłodno do 15 stopni. Jutro, w sobotę, poprawa pogody, więcej słońca, a na termometrach 18 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
22: Pogoda może nie jest dzisiaj idealna, ale mamy idealny dzień tak czy siak. Mamy piątek, na razie piątkowe przedpołudnie, ale spokojnie w stronę popołudnia, fajrantu i przede wszystkim weekendu. Zbliżamy się nieubłaganie i to sobie warto powtarzać w każdej drobnej chwili kryzysu. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, to już po 10:00, a wysłuchacie RMF Max, bledo obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, no i chillujemy z Michiko.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Przedpołudnie. Wszystkie chwyty dozwolone, cokolwiek was nakręca. Niech was nakręca, niech się dzieje dobrze, bylebyśmy tylko jakoś dotrwali, no przynajmniej do tego obiadu, a później to już będzie z górki. Wiem, że są tutaj tacy, których nakręca ten gentleman, Harry Styles, aktualnie w trasie koncertowej. Gdybyście mieli chęć, to jakieś tam bilety zostały. Jeżeli no, macie kasę, żeby polecieć do Nowego Jorku, to jak najbardziej można próbować, ale przypominam, niedawno ogłosił kolejną trasę koncertową i będzie już zdecydowanie bliżej. Będzie w Berlinie, będzie w Paryżu, będzie w Madrycie czy Rzymie chociażby. No i na te wszystkie koncerty jakieś tam bilety jeszcze są, także można zaszaleć i można sobie sprawić taki prezent na przyszłe wakacje na przykład. A już teraz Harry Styles na antenie RMF Max, tak żeby nam się trochę przyjemniej wszystkim zrobiło.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
3: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
4: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
3: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
4: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
3: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
16: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
19: I po reklamie.

0: to Sobel.
1: Francis Edims w RMF Max Bydgoszcz. Kawałek Kochasz usłyszeliście przed momentem, a teraz informacja, którą być może też pokochacie. Kolejna spółdzielnia mieszkaniowa, tym razem fordońska, rozpoczyna sezon grzewczy. No, myślę, że to jest dobra informacja, szczególnie biorąc pod uwagę, jaka pogoda dzisiaj. Maksymalnie 15 stopni, opady deszczu, zachmurzenia, średnio przyjemnie. No, kiepsko wchodzimy w ten weekend, ale z dobrych wiadomości, zdecydowanie przyjemniej będzie w sam weekend i po weekendzie. Jeszcze, no nie chcę mówić, że nam jakoś mocno przygrzeje, ale takie 20 stopni przekroczymy i to nawet w niedzielę. Także naprawdę myślę, że jutro z rana na przykład warto wybrać się na grzyby. Wiecie, dzisiaj popada, jutro troszeczkę cieplej. No coś tam powyrasta w lasach na 100%. A komu się nie chce z rana zrywać na grzyby, ten się może po prostu przytulić do ciepłego kaloryfera i też będzie bardzo miło.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.

0: Łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
2: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Asia.
7: Tu Ola i Jarek.
8: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
9: Cześć, tu Oskar Cyms.
10: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
12: A dziś po południu w Bydgoszczy i regionie będzie szaro, buro i ponuro, a to oznacza duże i całkowite zachmurzenie, zapowiadają synoptycy z IMGW. Gdzieniegdzie mogą występować słabe, przelotne opady deszczu i tam przydadzą się parasole. A na termometrach do 15 stopni, tak będzie w drugiej połowie dnia, w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią. Ale w weekend zupełnie inna pogoda, będzie słonecznie i cieplej, choć nadal poniżej 20 na skali.
13: RMF Max.
14: RMF Max Bydgoszcz.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

No i to jest kawałek idealny na końcówkę, na ostatnią prostą piątkowego przedpołudnia. Kto wie, może już wam się odpala jakaś nostalgia za tym mijającym tygodniem. Pewnie nie, bo pewnie już się nie możecie doczekać weekendu i to jest jak najbardziej okej. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać fajrantu. Tymczasem doczekaliśmy się pory obiadowej. 12 wybija dosłownie za moment i o 12 myślę, że można już śmiało grzać w mikrofalach, no i zbliżać się do fajrantu, bo jak obiad odhaczony, to już reszta dnia leci z górki. Natalia Kawałek, pięknie wam dziękuję za ten tydzień i po weekendzie też się słyszymy od poniedziałku. Także pięknego weekendu wam życzę i do usłyszenia. Pa!

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jack Yotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Jack Yotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
15: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: I po reklamie.
16: Monika?
17: I jeszcze ja!

0: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Wysokie ceny paliw będą wpływać nie tylko na ceny żywności, o czym mówiliśmy we fleszu przed godziną, ale także na inflację. Spowolnić mogą je wyższe stopy procentowe. Jeśli będzie podwyżka stóp procentowych, to kiedy i jak duża?
1: A członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych. Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie taniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
0: To był Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
0: Do końca tego roku rozpoczną się wykopy pod nową salę koncertową. To najnowsze zapowiedzi, jakie płyną w związku z rozbudową Filharmonii Pomorskiej. Na przeszkodzie może jednak stanąć pogoda.
3: Zapowiadałem nam, że zima nie będzie taka zła, bo jeżeli zmrozi nam tutaj grunty, są grunty iły gliniaste, gliny piaszczyste, ale po prostu jak tylko dostaną trochę mrozów, to one zaczną pęcznieć, zaczną twardnieć i nie będziemy żadnych robót dodatkowych można robić. Ale cały czas mamy taką nadzieję, że pogoda nam dopisze i będziemy mogli wykonywać wszystko zgodnie z harmonogramem.
0: Taką nadzieję ma Marek Janowski, inżynier kontraktu. Inwestycja obejmuje także modernizację dotychczasowej sali koncertowej i budowę budynku administracyjnego. Powstanie też wielopoziomowy parking. A teraz szybko przenosimy się do Tlenia. Tam rozbudowana zostanie stanica wodna, w której znajdą się miejsca noclegowe. Co jeszcze? O tym już marszałek województwa Piotr Całbecki.
4: Też miejsce konserwacji tego sprzętu, no i też najważniejsze chyba spotkań, ćwiczeń. Jest to miejsce, które będzie domem dla naszego ochotniczego wodnego pogotowia ratunkowego tu dla Tucholan i okolic. Takie stanice są niezbędne. Tak jak remizy Ochotnicze Straży Pożarnej mają swoje siedziby, tak samo tworzymy je dla wodniaków.
0: Inwestycja ma pochłonąć 4 300 000 zł. I pozostałe tematy, zgodnie z naszą obietnicą sprzed godziny, w południowym fleszu w dużym skrócie podpowiadamy Wam, co ciekawego można robić w ten weekend w Bydgoszczy.
5: Ten ostatni weekend września, od piątku do niedzieli, szykujemy dwie imprezy, które się trochę zazębiają, więc jak ktoś jest sprawny, to może skorzystać praktycznie z obu. Jest to powtórka wydarzenia zeszłorocznego Weekend na Wenecji 2 i powtórka wydarzenia Londynek Kreatywnie 2.
0: Zapowiada Maciej Bakalarczyk, menadżer Starego Miasta i Śródmieścia. Jeszcze krótka informacja dla fanów deskorolek. Z powodu usterek sprzętu zamknięty został skatepark w podbydgoskiej Brzozie. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja powróci do normy. W tym serwisie to wszystko. Za godzinę o 13:00 kolejny flash na naszej antenie, a w nim m.in. odblaskowa szkoła i ostatni dzień zgłoszeń. Warto zostać razem z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: No to sprawdźmy, co nas czeka w drugiej połowie dnia za oknami w Bydgoszczy i regionie. Synoptycy zapowiadają przede wszystkim chmury, gdzieniegdzie mogą występować słabe, przelotne opady deszczu, a na termometrach po południu maksymalnie 15 stopni. Tak będzie w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo. A warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne, ciśnienie lekko idzie w górę. Jutro w sobotę poprawa pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: A wiecie, że są tacy ludzie, którzy specjalnie zostają w pracy do bardzo, bardzo, bardzo późna?
7: Dzisiaj?
6: Tak, znaczy dzisiaj nie. Normalnie robią tak, że zostają do późna, żeby prawie wyglądało na to, że już w pracy będą nocować, żeby ominąć poranno-popołudniowe korki. Ale z nami będzie dobrze.
7: Aha.

0: Kali Oaks, Lawinia, rewelacja, 12 po 12. Proszę cię absolutnie nie zostawać dłużej w pracy, bo dzisiaj jest piątek, a po południu z wami Asia Meus i Irek Jakubek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a jeżeli chcecie zarabiać naprawdę duże pieniądze, to da się to zrobić w Polsce. No. Tylko trzeba być dyrektorem finansowym albo menadżerem sprzedaży. O. Podobno nawet 90 tysięcy złotych miesięcznie można wyciągnąć.
0: A mówi wam to dyrektor sprzedaży i zakupów jednocześnie. Menadżer wszystkiego, co można sobie w domu wyobrazić. Matka Meus.
1: Gdzie jest moje 90 tysięcy? Max.
0: To było tobie, Asia.
1: Zabrałeś mi.

0: Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w super cenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manufaktura.pl. Zrób coś dla siebie. I po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. Nagrał ten numer z Ellie, bo Izabela Łęcka była zajęta. Lalka, słuchajcie, też to zauważyliście, nie? Że lalka jest teraz wszędzie. Lalka normalnie w kinie, lalka na Netflixie. Lalka teraz będzie w RMF Max.
1: I lalka w kawiarni też jest, bo można wypić herbatę z lalki. Różane marzenie to jest taka propozycja jednej z sieci herbaciarni kawiarni i to ma być taka kompozycja czarnej herbaty z dodatkiem kwiatu róży, owoców i miodu.
0: Idzie weekend, wiesz, także ja się boję, że jak będzie grana herbata z lalki,
1: no,
0: to ludzie sobie zaparzą Barbie.

0: W RMF, Max gra w Super Piątek, bo to chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj Super Piątek i mamy 25 tysięcy złotych w RMF Max do wzięcia.
1: Dobrze, że mi Asia wszystko pisze, co ja mam mówić, bo ja bym się w ogóle pomylił.
0: No wiadomo.
1: RMF Max, to jesteśmy my. A Taylor Swift to jest dziewczyna, która przygotowała piosenkę o pacjencie zero. Każdy z nas jest takim pacjentem i będziemy ją grali premierowo jeszcze przed 14. Koniecznie zostańcie, bądźcie tymi, którzy usłyszą ją jako pierwsi.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
5: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania. To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego. Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
6: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Z najnowszych prognoz wynika, że dziś nad Bydgoszczą i regionem nie ma większych szans na dłuższe rozpogodzenie w postaci słońca. Dominować mają chmury, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na termometrach okolice 14-15 z plusem, czyli wyraźnie chłodno. Poza tym wiatr ma być na ogół umiarkowany. W weekend sytuacja się poprawi i to znacznie. Przede wszystkim ma być słonecznie i cieplej, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, na skali okolice 18-19 z plusem.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Nie, żebym się chwalił, ale my akurat umiemy zrobić taki najbardziej piątkowy ze wszystkich piątków, bo i fajnie zagrają i coś ważnego powiedzą i nazywają się RMF Max. 8 minut i będzie godzina druga.
1: No i bardzo lubią, kiedy mają dla was coś super.
0: Och tak, bo jedna z najważniejszych artystek na świecie nagrała jedną z najbardziej poruszających piosenek o toksycznej miłości.
1: Taylor Swift i jej nowa propozycja Patient Zero, no i oczywiście premierowo gramy to dla was w RMF Max.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: I po reklamie.
17: Tu Kasia.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Hey, this is Calvin Harris.
0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.
16: Jest 14 w RMF Max Bydgoszcz, czas na szybki przegląd newsów. Tomek Urbański, zaczynamy. A na początek flesza o 14 o ponownym uderzeniu sprawców ataku na MyDoctor i kolejnym wycieku danych. Tym razem za cele obrali sobie firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Serwis zaufana trzecia strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
5: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Nie wykluczono
19: ogłoszone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura.
20: Tyle Michał Dobrowicz.
21: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
20: Po południu przekazujemy Wam najnowsze informacje w sprawie skażonej wody w gminie Zławieź Wielka. Przypomnijmy, chodzi o bakterię coli. Mieszkańcy mogą korzystać z wody tylko do spłukiwania toalet. Stąd udostępnione zostały beczkowoz.
22: Zarządzający wodociągiem ustala obecnie źródło skażenia wody. Dzisiaj, 25 września, pobrane zostaną kolejne próbki, a w poniedziałek po otrzymaniu pełnych analiz mikrobiologicznych będą podejmowane kolejne działania.
20: Zapowiada Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszcz. Mała zmiana, a cieszy. W parku kieszonkowym przy ulicach Kaliskiego i Bydgoskich Olimpijczyków pojawiły się 3 nowe ławki. To kolejna realizacja, o której zdecydowali mieszkańcy w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Przystanek Wilczak Jary. Jutro od 10 do 14 mobilny PSZOK stanie przy centrum handlowym Rondo. To doskonała okazja, by za darmo pozbyć się tekstyliów czy zużytych opon. Przed nami jesienny weekend. Z prognoz wynika, że słońca nad Bydgoszczą nie zabraknie. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer po Fordonie pod hasłem Jedno miasto, trzy kultury. To jedna z propozycji społecznych obchodów Dnia Turystyki.
23: Zapraszam na wycieczkę na spacer ulicami Starego Fordonu. Przejdziemy się miejscami kultu religijnego, czyli dwa kościoły i synagoga. Przejdziemy się ulicami Fordonu, pójdziemy nad Wisłę, pięknymi bulwarami burmistrza Wawrzyniaka. No, skoro społeczne obchody Dnia Turystyki, no to tych wszystkich turystów, którzy społecznie i z przyjemnością chodzą sobie po różnych częściach naszego pięknego kraju, zapraszam do Starego Fordonu.
20: A zaprasza Damian Rączka z Fundacji Synagoga Fordonie Dom Kultury. Zbiórka w sobotnie południe na rynku w Starym Fordonie. W programie też 5 innych spacerów śladami historii kanału bydgoskiego, historii kolejnictwa bydgoskiego września 1939 roku i atrakcji górnego tarasu miasta. Udział w spacerach jest darmowy. I jeszcze kilka słów o najbliższym meczu bydgoskich szczypiornistów. Tym razem przed AZS-em UKW wyjazdowe spotkanie z SMS-em ZPRP 1 Płock. Start jutro o 15. Za godzinę flash, po 15 także flash sportowe.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Szaro, buro i ponuro, tak też będzie w kolejnych godzinach za oknami w Bydgoszczy i regionie. Niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni. W nocy słupki rtęci obniżą się do okolic 10-11 kreski. Warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro poprawa pogody, więcej słońca. Zrobi się też cieplej. Na termometrach 18, a może i nawet 19 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
24: 4 po drugiej to jest idealny moment, żeby w piątek skończyć pracę.
25: Jak tak macie, to super, a jak jeszcze siedzicie, to zostańcie z RMF Max, potowarzyszymy Wam jeszcze trochę.
24: Poprawiacze nastroju są z Wami. RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: Dzisiaj każdy numer grany w RMF Max tak po 14 to już brzmi podwójnie jak w piątek.
1: Wow, podwójnie, bo to jest 14:14.
0: Ojej!
1: I perełka, dobra. Perełka w RMF, Max. Muzyczne perełki to są takie momenty, w których robi się na naszej antenie jeszcze bardziej fajnie. Tak, może być jeszcze bardziej fajnie, kiedy pojawia się muzyczna perełka. Zwłaszcza, że funduje nam ją dzisiaj taki wokalista, który gdyby nie śpiewał, to byłby świetnym ortopedą.
0: Czemu?
1: Bo nauczył cały świat kręcić biodrami. I to w jego teledyskach widziałam swoje pierwsze w życiu twerki. Twerkowanie widziałam, ale jeszcze nie wiedziałam, że tak to się nazywa.
0: Można sobie przypomnieć, jak to się robi. Sean Paul i Get Busy w RMF Max.
1: A jak macie pracę siedzącą, to mieliście pracę siedzącą, macie już tańczącą.

0: Reklama.
1: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę. Jackie.

0: 15 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz. Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Z tej strony Asia.
4: Tu Radek.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw, czy wy też tak macie. Bo ja dzisiaj mam tak. O.
1: Nice.
0: A nawet very, kurde, nice. 25 tysięcy złotych, słuchajcie, dzisiaj jest do wygrania w RMF Max. Więc kto rozsądny, temu udziela się nastrój o 25 tysięcy przyjemniejszy.
1: A kto bardzo rozsądny, to właśnie teraz skorzysta z super okazji, jaką dla was przygotowaliśmy, i pomnoży swoje szanse razy 550.
0: Ale fajnie. I to nie jest żadna dobra wróżka. To jest sytuacja we waszych rękach. Bo jeżeli ty teraz wyślesz SMS o treści Max na 7327, to nie będzie jedno zgłoszenie. To będzie 550 zgłoszeń do zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło Max pod 7327 za 369. Pomnóż swoje szanse razy 550 i zmień swój piątek na super piątek.
0: Max 7327.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Polecam wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Hot Bands w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
2: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje.

Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manifaktura.pl. Zrób coś dla siebie. I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Szaro, buro i ponuro. Tak też będzie w kolejnych godzinach za oknami w Bydgoszczy i regionie. Niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni. W nocy słupki rtęci obniżą się do okolic 10-11 kreski. Warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro poprawa pogody, więcej słońca. Zrobi się też cieplej. Na termometrach 18, a może i nawet 19 stopni.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Oj, spodobało nam się to od pierwszego słyszenia. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. Dzisiaj biało-czerwone drużyny grają w piłeczkę. W piłeczkę nożną jest 2:1, Bośnia-Hercegowina, Polska. Bądźmy gotowi, 21.
1: O 17 bądźmy gotowi na półfinał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Nasi polscy siatkarze będą walczyć. To jest czwarty taki mecz w tym sezonie. Na razie 1 wygrali Słoweńcy, 2 wygraliśmy my.
0: A że to jest siatkówka, to bilans musi być siatkarski. Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść.
1: A
0: będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja. Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
14: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
15: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Na zegarach jest już 15, czas na najnowszy flash w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość, a to przekłada się na drogie tankowanie.
5: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
4: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Po południu pozostajemy przy drogowych sprawach, ale nieco pod innym kątem. Kolejna bydgoska ulica doczeka się remontu. Tym razem drogowcy odnowią fragment kamiennej, to ruchliwa trasa. Zatem zwłaszcza w godzinach szczytu należy spodziewać się korków. Nowy asfalt pojawi się na północnej jezdni od wyścigowej do fabrycznej. Prace ruszą we wtorek i potrwają około miesiąca. Remont pochłonie ponad 1 200 000 złotych. No a jeśli w ten weekend planujecie jesienny wypad nad morze, to przypominamy, na A1 są nowe utrudnienia między węzłami Kopytkowo a Warlubie.
6: Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmianę organizacji ruchu na węźle Warlubie. Na czas remontu nastąpi częściowe zamknięcie węzła Warlubie. Na węźle nie będzie możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Łodzi na drogą wojewódzką numer 214, ani wjazdu na autostradę w kierunku Łodzi.
4: Wyjaśnia Anna Kordecka, rzeczniczka prasowa operatora autostrady z Gdańsk Transport Company. Zakończenie tych prac planowane jest na połowę października. W Oprawce zyskają nowe miejsce. W Tleniu rozbudowana zostanie stanica wodna. Inwestycja zakłada budowę dwóch nowych obiektów.
7: Będzie tam oczywiście stacjonować łódź, tam będzie takie profesjonalne miejsce przechowywania sprzętu pływającego, a drugi obok obiekt, który będzie częścią konferencyjną, szkoleniową, też noclegową. Wodniacy również pełnią dyżury, więc muszą mieć gdzie spać, więc będzie to takie nowoczesne miejsce. Krótko mówiąc, takie pogotowie ratunkowego, ale wodne.
4: Zapowiada marszałek województwa Piotr Całbeckim, gdzie jeszcze powstaną nowoczesne zaplecze dla wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Sprawdzimy to we fleszu za godzinę. 5-kilometrowa trasa czeka na uczestników charytatywnego biegu po oddech. To już 4 października w Myślęcinku. Jaki jest cel zbiórki? O tym krótko w popołudniowym fleszu organizator Paweł Lewandowski.
8: Całe wpisowe jest przekazywane na leczenie chorych na mukowiscydozę. Wspieramy dwa towarzystwa. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, oddział Rabka Zdrój i oddział w Gdańsku. Dodatkowo też będą puszki, do których będzie można wrzucać datki. Na rehabilitację i na leki. Leczenie jest bardzo drogie przy tej chorobie, więc każde wsparcie finansowe jest na wagę złota.
4: Zapisać można się teraz albo w dniu biegu. Jest krótko po 15, zatem czas na flash sportowy. Krzysiek Chwaliński.
3: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
9: To flash sportowy w RMF Max. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
10: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
9: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.
11: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: A teraz krótko o tym, co będzie się działo za oknami. Synoptycy zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 15 stopni. Przed nami weekend. Jaki będzie? Sprawdzamy to teraz na antenie RMF Max Bydgoszcz. W sobotę i w niedzielę dużo słońca, trochę chmur, już bez opadów deszczu. A na termometrach całkiem przyzwoite wartości 18-19 stopni. Od poniedziałku 20 stopni i więcej.
12: Hity na Max.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Siemano. Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
2: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody i Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the Way You Are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
1: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim
0: luzem,
2: jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi i przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak w tym macie pracę, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: Ale to spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

okazjami. Od piątku do niedzieli Pepsi aż 2 litry za jedyne 6,99 za butelkę przy zakupie 4. Kucharek 1 kg w supercenie 9,99 za sztukę przy zakupie 2. Olej kujawski 1 litr tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.

0: No dobra, Magda, startujemy. Jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama czy w ekipie?
1: W ekipie.
0: Okej, to jest jakaś duża korporacja?
1: Nie.
2: Może to jest jakiś sklep?
1: Nie.
0: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem? A może jakiś call center?
1: Nie.
0: A może prawo?
1: Nie, ale blisko.
0: Blisko prawa? Dobrze. Dobrze. Może ubezpieczenie albo reklamacje?
1: Nie.
2: Ja mam pustkę. Ja mam pustkę.
0: Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
2: Liczymy na waszą pomoc.
0: Bankier. Bank?
1: Nie.
2: Radca prawny?
1: Ciepło. Ajej.
0: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
1: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
0: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
1: A Maga nie. Chcecie wiedzieć?
0: Chcemy
2: Jesteśmy
0: wiedzieć.
2: Bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
1: Księgowa.
0: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
2: To zależy.
0: Ale że odpowiedź, to zależy, szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
1: Tak.
0: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby, co? Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
1: Dokładnie, tak.
0: Pozdrawionka, Magda.
1: Dzięki.
0: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie.
3: RMF Max.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
8: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
7: To ciężka praca, Jasiu.
8: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
7: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
6: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
13: A teraz krótko o tym, co będzie się działo za oknami. Synoptycy zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 15 stopni. Przed nami weekend. Jaki będzie? Sprawdzamy to teraz na antenie RMF Max Bydgoszcz. W sobotę i w niedzielę dużo słońca, trochę chmur, już bez opadów deszczu. A na termometrach całkiem przyzwoite wartości 18-19 stopni. Od poniedziałku 20 stopni i więcej.

0: To tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli.
1: Tak.
0: I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, tej mi pala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.

0: Reklama.
1: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Czyta lektor AI.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
2: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Marzą ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
9: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
10: I po reklamie.
11: Karolina.
12: Marek.
11: Zuśka.
13: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
14: Hey, it's Dua Lipa.
15: Hey, this is Kygo.
16: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański. Witam i zapraszam na najnowszy flash o 16:00. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało MSWiA. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
20: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz. I pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogą by nam zagrozić.
19: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówiła wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie m.in. do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
18: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
19: Odwołania, jakie wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej, wstrzymują podpisanie umowy na projekt i budowę kolejnych odcinków trasy S10. Chodzi o Bydgoszcz Zachód, Nakło nad Notecią i Nakło Wyżysk. Jak was informowaliśmy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już wykonawców, jednak z powodu odwołań na razie nie mogą rozpocząć się prace. Nie tylko w Tleniu powstaną nowe stanice wodne dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jakie są inwestycyjne plany? We flash o 16:00 marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
21: Przygotowanie z Kruszwica, nad Gopłem i jeszcze kilka innych tego typu miejsc, więc poza tym sprzętem, który kupujemy właściwie już od kilkunastu lat, dziś przyszedł czas na siedzibę, na stanicę.
19: Powiedział Piotr Całbecki. Jest piątek, dlatego na antenie RMF Max Bydgoszcz zasypujemy was dziś propozycjami na ten weekend. Oto kolejna, posłuchajcie.
11: spotkanie, które realizujemy od 11 lat. Jedno miasto, trzy kultury, wymyślone przed laty, żeby pokazać ten fordon od strony historycznej. Teraz ma daleko większy zasięg. Będzie odbywało się w centrum Bydgoszczy i we Fordonie oczywiście. Więc tytuł tego wydarzenia to Zapomniani Bydgoszczanie.
19: A skąd pomysł na taki tytuł, wyjaśnia Damian Rączka z Fundacji Synagoga Fordonie Dom Kultury.
11: Kanwą tej opowieści są losy na podstawie książki Syn o teatrze, listy z Tomaszowskiego getta dr Justyny Biernat. I to jest historia miłości, takiej bardzo takiej młodzieńczej. Zainspirowała mnie ta książka dlatego, że ona powstała wiele lat temu. Właściwie przeszła bez echa w Bydgoszczy. Piękna książka, piękne listy.
19: W programie m.in. spacery śladami bohaterów publikacji, a także spotkanie z jej autorką. Jedno miasto, trzy kultury w sobotę i niedzielę. Udział jest darmowy. I jeszcze na szybko o sporcie. Jutro inauguracja Orlen Basket Ligi Kobiet z udziałem koszykara kartego. W grupa moderator Arena derbowy mecz z Energą Toruń. Przypomnijmy, że wczoraj do drużyny dołączyła Angelika Kowels, do niedawna Stankiewicz. Popularna siwa reprezentowała już Bydgoszcz na ekstraklasowych parkietach, a początek sobotniego meczu o 18:00. Teraz prognoza pogody. Zostańcie z nami.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
19: Jak wynika z najnowszych prognoz od synoptyków, wieczorem mogą nam się przydać parasole. Pojawią się przelotne opady deszczu, nadal duże i całkowite zachmurzenie. Po zmroku na termometrach spadek, słupki rtęci obniżą się do okolic 9-10 kreski. Warunki biometeorologiczne pozostaną w łagodnym stopniu niekorzystnym. Jutro, w sobotę, więcej słońca, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, już bez opadów, no i cieplej do 18 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
14: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
15: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
14: Połączenia
15: tak.
14: Mamy.
15: Już mózgi nam się trochę synchronizują, tak to jest, tak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max, Świderski i Borycka z wami do 18.

0: Piotrze Kozacki, jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane.
1: No i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tam
0: przyszło.
1: I tylko takie przyszły też, tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, kupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem. A jeszcze gdzie do rozpoczęcia?
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: Gorąca atmosfera w Barcelonie, no. Co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co się wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
4: RMF Max. RMF Max. Reklama.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: This is what it feels like.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam. Jestem Agata.
10: What up, it's the weekend.
11: What's up, it's Sean Paul.
12: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Likely to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej, a na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend, to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No to będzie gruba impreza, bawcie się dobrze dziewczyny i wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend, trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce, tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel? RMF.

0: piątek czas potrafi lecieć naprawdę szybko. Margaret w RMF Max. No, trochę ponad 20 minut zostało jeszcze do godziny 17, ale bardzo niewiele czasu zostało, żeby spróbować dzisiaj zgarnąć od nas 25 tysięcy złotych.
1: Trzeba się spieszyć, bo właśnie teraz startuje runda bonusowa i przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 25 tysięcy złotych albo znak gwarantowany.
0: Ile mnożymy?
1: 600 razy.
0: 600?
1: 600.
0: Dobra, akceptuję, to jest dużo. 600 to jest dużo, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69. Max! 25 tysięcy do zgarnięcia, a 1000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama.
3: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, tylko 16,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Soczyste podudzie z kurczaka w supercenie 6,59 za kilogram. Codziennie dostarczamy świeże warzywa, owoce oraz mięso. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze?
5: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
4: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
5: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
4: Wybierz swój kierunek i sprawdź

0: dzieci, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
1: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
0: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Cześć, tu Oskar Sims.
5: Hello, this is September.
6: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Jak wynika z najnowszych prognoz od synoptyków, wieczorem mogą nam się przydać parasole, a pojawią się przelotne opady deszczu, nadal duże i całkowite zachmurzenie. Po zmroku na termometrach spadek, słupki rtęci obniżą się do okolic 9-10 kreski. Warunki biometeorologiczne pozostaną w łagodnym stopniu niekorzystnym. Jutro, w sobotę, więcej słońca, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, już bez opadów, no i cieplej do 18 stopni.

0: ja czekam na ten. Dobra, nieważne.
1: RMS Max, hity na maksa.

0: Trzymamy ten piątkowy klimacik Meduza Bad Memories na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No a kochani, w Żyrardowie się dzieje. Tak właśnie sprawdzam, czytam. Słuchajcie, 20-latek. Bez prawka, to jakby klasyk oczywiście, wjechał samochodem pod zakaz, a później jeszcze w hydrant i zalał całą ulicę, dostał za to mandaty na 7,5 koła. Nie wiem skąd niby 20-latkowie mają mieć takie pieniądze.
0: No od starych.
2: Chyba tak. 18 punktów karnych i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Ja się zastanawiam, czy mu jeszcze rachunek za wodę wystawili.
2: Może nawet więcej niż 7,5 tysiąca. Zobaczymy. O 17:00 słuchajcie, Słowenia i Polska. Finał Mistrzostw Europy przed nami. Mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Punktualnie o 17:00 w RMF Max. Też najnowszy Flash, więc bądźcie z nami.

0: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
11: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
12: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje to Max

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: mam na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Jest 17, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Rubański. Zaczynamy. Już jutro dowiemy się, kto wygrał 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczna edycja jest różnorodna, prezentuje dzieła zarówno znanych twórców, jak i debiutantów. Które tytuły mają szansę na nagrodę?
7: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
6: Dziś można na festiwalu obejrzeć ten film, dodaje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
6: Jan Juszkiewicz Zawiszy zagrał w meczu piłkarskiej reprezentacji Polski U19. Nasz zawodnik wszedł na boisko jako rezerwowy tuż po przerwie. Niestety biało-czerwoni przegrali dziś ze Szwajcarią 0-1. Na bieżąco zbieramy aktualne informacje o sytuacji w gminie Zławieź Wielka. Jak już wiecie, sanepid wykrył w wodzie bakterię coli. Godzinę temu uruchomiono stałe punkty zaopatrzenia w wodę. Na ten moment działają one w 7 lokalizacjach. To m.in. Przysiek, Rozgarty, Cegielnik i po 2 miejsca w miejscowościach Górsk i Czarne Błoto. W późniejszym terminie do tej listy dołączy jeszcze Stary Toruń. Powracamy do programu akcji Jedno Miasto, Trzy Kultury. Sobotni spacer odbędzie się po centrum miasta. Jaka trasa?
8: Pójdziemy sobie od Placu Teatralnego, no bo Senoteatrze, więc ten teatr, którego dzisiaj nie ma, a który był takim centrum życia naszego kulturalnego. Placem Wolności pójdziemy do Willi Aronsona, czyli Róg Śniadeckich i Gdańskiej.
6: A w niedzielę dużo będzie się działo w Starym Fordonie.
8: Będzie o burmistrzu, będzie o porwanym przez mahdystów synu fordońskiego lekarza, będzie o znanym doktorze, który leczył prezydenta Kennedy'ego tak skutecznie, że w końcu dostał zakaz wchodzenia do Białego Domu. I o godzinie 16 będzie prelekcja właśnie dr Justyny Biernat. I o godzinie 17 mamy Gwiazdę Wieczoru, zespół Krokę z Krakowa.
6: Zapowiada Damian Rączka z Fundacji Synagoga Fordonie Dom Kultury. Szybsze tempo w trakcie biegu po oddech. Teraz krótko o tym.
9: Organizujemy po raz 7 bydgoski bieg po oddech, aby szerzyć świadomość na temat tej choroby, integrować się z chorymi, no i przy okazji zbierać środki na leczenie. Dla każdego uczestnika jest pamiątkowa koszulka i medal na mecie. Zapraszam serdecznie do bydgoskiego Myślęcinka, Polana, Różopole, 4 października, start biegu, godzina 11:00.
6: Zaprasza organizator Paweł Lewandowski. Aktualnie trwają zapisy na 5-kilometrowy bieg. Flesz o 17:00 finiszujemy sportem. Jutro o 17:00 piłkarskie emocje na Glinkach, czyli kolejny mecz Chemika. Tym razem trzecioligowiec z Bydgoszczy powalczy o punkty z błękitnymi Stargard. Jak na razie nasz zespół zajmuje 14 miejsce w tabeli, tuż nad strefą spadkową. A teraz aktualna prognoza pogody. Zostańcie razem z nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: 9-10 stopni to jest minimalna temperatura przewidziana na noc z piątku na sobotę dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości takich jak Emilianowo czy Maksymilianowo. Poza tym po zmroku liczne chmury, niewykluczone przelotne opady deszczu. Warto pamiętać o parasolach wychodząc z domu. No a jutro w sobotę do południa liczne chmury, potem coraz więcej przejaśnień i chwil ze słońcem. W niedzielę pogodnie, słonecznie i coraz cieplej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
3: No pewnie, że lecimy. 4 minuty po godzinie 17:00, tutaj kanał nadawczy w RMF Max w takim samym składzie. Justyna Borycka, Piotrek Świderski, siemano ponownie.
2: Siemano po 17:00, jak jedziecie już na weekend, to w dobrym towarzystwie teraz Gibbs, Ego i For Money.

0: Ale to jest ekipa na piątek. Maroon 5 i Christina Aguilera w RMF Max. 10 minut po 17. Nasi siatkarze już grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a my się zastanawiamy, jak zaczynacie weekend.
1: Co tam działacie? Dajcie znać na naszego Messengera. Bardzo chętnie posłuchamy. Podzielcie się, jak się cieszycie piątkiem, weekendem.
0: Bo to będzie weekend. Ja na przykład dzisiaj idę na urodziny. I na podobne głosówki czekamy na Messengerze RMF Max. Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać.

0: Szwedzi to potrafią zrobić dobry EDM-owy kawałek. Whatever turns you on, Axwell i Bonny. 20 minut prawie po godzinie 17 w RMF Max.
1: A my pytamy, jakie wasze plany na weekend? No, ja już w weekendowym nastroju ewidentnie. Co się teraz u was dzieje? Gdzie jedziecie? Co robicie? Proszę bardzo.
2: My zaczynamy weekend w Siodle. Właśnie jesteśmy w drodze na stajnie, ja i moja córa, i słuchamy RMF Max. Dzięki bardzo za pogodną i fajną muzykę.
0: No i takiej muzy będzie jeszcze więcej. Za chwileczkę wiralowe Michiko, wpadnie też Age i Mata ze swoim Ring My Bell. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jack Otis 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50/50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
16: Bydgoszcz. Tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla tysiąca pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manufaktura.pl. Zrób coś dla siebie.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
2: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest piątek i jest też finał tygodnia z najwyższą kwotą w urodzinowym Deszczu Nagród w RMF Max. 25 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia.
2: W jednym z naszych urodzinowych koszy. 25 koła. Jak to się zmieściło? Nie wiem, ale być może ktoś z was za chwilę będzie mógł to sprawdzić. Wybieram numer, bo już go mamy. I jak zwykle będziemy czekać 6 sygnałów, żeby dać 1000 złotych za samo odebranie telefonu.
1: Gwarantowany tysiak. Za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki.
2: Oho, jest.
1: Jest sygnał.
2: Numer 2.
1: Czekamy, halo.
3: Halo.
2: Dzień dobry, cześć. Tutaj Justyna i Piotrek z RMF Max. My dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. Jak masz na imię?
3: Już chwilkę, można powtórzyć?
2: Oczywiście, Justyna i Piotrek. My jesteśmy z RMF Max i dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. A ty jak masz na imię?
3: Oliwka.
2: Oliwka, bardzo nam miło ciebie poznać. Jesteś zaskoczona? Wysyłałaś zgłoszenie, czy nie wysyłałaś? Może ktoś za ciebie wysłał?
3: Wysłałam, szczerze mówiąc. Byłam ciekawa, czy to naprawdę może zadziała.
1: A widzisz, jednak.
2: I co,
1: działa.
2: Jedno zgłoszenie dzisiaj wpadło, czy wysyłałaś więcej?
3: Jedno, tylko wysłałam.
2: Czyli patrz, 3,69 za SMS-a. A tutaj szansa na 25 tysięcy złotych, ale najpierw, zanim to 25 tysięcy, to ja ci mogę już od razu powiedzieć, że tysiak jest twój, bo odebrałaś telefon, proste.
3: O, mama.
2: Aha.
1: I teraz ważne pytanie, Oliwka. Czy rezygnujesz z tego tysiaka i

0: Jest ogień. Shimza i Fire Fire w RMF Max.
1: Nie tylko w muzyce jest ogień.
0: No właśnie, bo Piotrek już tam zerka cały czas na ekran swojego telefonu. Przypomnę, nasi siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Jak idzie?
1: Pierwszy set dla nas 25-23 wygraliśmy, także jest dobrze.
0: W pogodzie będzie dobrze, a mamy takie doniesienia, że może być. To za chwilę sprawdzimy dokładnie w prognozie.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
7: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
8: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
9: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: 9-10 stopni to jest minimalna temperatura przewidziana na noc z piątku na sobotę dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości takich jak Emilianowo czy Maksymilianowo. Poza tym po zmroku liczne chmury, niewykluczone przelotne opady deszczu. Warto pamiętać o parasolach wychodząc z domu. No a jutro w sobotę do południa liczne chmury, potem coraz więcej przejaśnień i chwil ze słońcem. W niedzielę pogodnie, słonecznie i coraz cieplej.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Z Liwką naprawdę dobrze się płynie przez piątek. Poza tobą nic w RMF Max. 5 minut do 6 zostało.
1: Poza tobą nic w piątku.
0: Tak, dokładnie tak. A za chwilę graba jeszcze będzie. To piątek i graba.
1: Max Party.
0: Dwie rzeczy.
1: I najlepsze oddycha listy Hop Benz.
0: To jeszcze wiadomość od nas na koniec. Świderski i Borycka, my się słyszymy w kanale nadawczym w poniedziałek. No i co?
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
0: Trzymajcie się.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
12: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Klau,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, to jest Flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Szybko zaglądamy na plac budowy Filharmonii Pomorskiej. Teren jest ogrodzony i działa tam ciężki sprzęt. Jaki jest plan na kolejne miesiące?
4: Do końca tego roku zaczniemy na pewno już wykopy. Na pewno zaczniemy wykonywać poszczególne elementy tam, ściany szczelinowe, bo żeby zacząć wykopy, musimy rozpocząć wykonywanie ścian szczelinowych. Czyli te ściany szczelinowe, ale to jest końcówka roku. I w tym momencie dopiero jak zaczniemy te prawdziwe, jak będziemy już mieli ściany szczelinowe, to są te ściany jakby zewnętrzno-oporowe, zaczniemy robić wykop, żeby ten grunt, który napiera, nie nasypał nam się z powrotem do wykopu.
3: Na przeszkodzie może jednak stanąć pogoda.
4: Zapowiadałem nam, że zima nie będzie taka zła, bo jeżeli zmrozi nam tutaj grunty, są grunty iły gliniaste, gliny piaszczyste, ale po prostu jak tylko dostaną trochę mrozów, to one zaczną pęcznieć, zaczną twardnieć i nie będziemy żadnych robót dodatkowych można robić. Ale cały czas mamy taką nadzieję, że pogoda nam dopisze i będziemy mogli wykonywać wszystko zgodnie z harmonogramem.
3: Najnowsze informacje prosto z budowy przekazał Marek Janowski, inżynier kontraktu. Inwestycja obejmuje modernizację dotychczasowej sali koncertowej, a także budowę budynku administracyjnego. Powstanie też wielopoziomowy parking. Przypomnijmy, że modernizacja i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej potrwa 3 lata i pochłonie 380 milionów złotych.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
3: Teraz dobra informacja dla ciepłolubnych. W budynkach administrowanych przez fordońską spółdzielnię mieszkaniową rusza sezon grzewczy. Jak czytamy w komunikacie, uruchamianie ogrzewania będzie przebiegać stopniowo. Mała zmiana cieszy. W parku kieszonkowym przy ulicy Kaliskiego i Bydgoskich Olimpijczyków pojawiły się 3 nowe ławki. To kolejna realizacja, o której zdecydowali mieszkańcy w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Propozycja dla aktywnych. 4 października w Myślęcinku odbędzie się bydgoski bieg po oddech. To coroczna charytatywna impreza sportowa.
5: Biegniemy 7 raz w bydgoskim Myślęcinku dla chorych na mukowiscydozę. Bieg jest dedykowany wszystkim chorym. Inicjatywa biegu wzięła się stąd, iż moja córka choruje na tą nieuleczalną chorobę i chcieliśmy wspierać jakby tutaj grono i środowisko chorych na mukowiscydozę.
6: I organizujesz właśnie biegi.
5: Tak, organizujemy po raz 7 bydgoski bieg po oddech, aby szerzyć świadomość na temat tej choroby, integrować się z chorymi, no i przy okazji zbierać środki na leczenie.
3: Trwają właśnie zapisy na bieg na dystansie 5 km. Jaki jest cel zbiórki?
5: Całe wpisowe jest przekazywane na leczenie chorych na mukowiscydozę. Wspieramy 2 towarzystwa. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, oddział Rabka-Zdrój i oddział w Gdańsku. Dodatkowo też będą puszki, do których będzie można wrzucać datki. Na rehabilitację i na leki. Leczenie jest bardzo drogie przy tej chorobie, więc każde wsparcie finansowe jest na wagę złota.
3: Z Pawłem Lewandowskim, organizatorem, rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
3: Mamy dla Was aktualne informacje od synoptyków. W ten weekend pogoda się poprawi, odczujemy to już w sobotę, zwłaszcza po południu, kiedy pojawią się dłuższe przejaśnienia w postaci słońca i błękitu na niebie, bez opadów deszczu. Będzie też cieplej, w sobotę 18 stopni, w niedzielę okolice 20. No a w przyszłym tygodniu wszystko wskazuje na to, że za oknami znowu poczujemy lato, na termometrach więcej niż 20 stopni, a poza tym dużo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
7: No w końcu doczekaliśmy się. Piąteczek, wieczór, najpiękniejszy czas tygodnia, spędzamy go razem. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w RMF Max. Będzie dużo świetnej muzyki, będą nowości. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens. Wiadomo, że piątek to piątek nowej muzyki w RMF Max, dlatego w tej godzinie też będą ciekawe premiery.

No to sobie poimprezujemy na pewno. Piąteczek, weekend i kolejna nowość tego tygodnia w RMF Max. Wracają dziewczyny, gwiazdy wybrane dookoła świata w castingu. A mówię tutaj o dziewczynach z Cat's Eye. Tak, otwieramy oficjalnie weekend w nowości Animal.

0: hitu muzyki R&B zrobił się nowy klubowy beat, a przerobił to Silva Bumpa. To dla każdego budowlańca, który o tej porze już może świętować, o tej porze to już chyba po robocie. Tak, dzisiaj jest dzień budowlańca, tak więc jeżeli twój budowlaniec wróci z roboty trochę później, albo jutro nad ranem, no to wiadomo co świętował, czego życzymy budowlańcom. No, budowlańcom i sobie to życzymy chyba jak najmniej podwyżek w 2027, chociaż słyszałem, że taniej to już na pewno nie będzie, może być tylko w górę. Zostańcie z RMF Max, wróci Calvin Harris, będą też premiery, na przykład od Rose. RMF Max.
1: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Jack Yotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50/50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot, max fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot, max fly.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Wersja lepsza, ta taneczna od Lumixa, czy ta trochę bardziej rockowa od ekipy Temple City Self Aware. Teraz nasza kolejna premiera, piątek nowej muzyki w RMF Max. Wraca Rose, bo tak naprawdę ma na imię Rosen. Urodziła się w Nowej Zelandii, wychowywała w Australii, a światową popularność zdobyła jako jedna z czterech dziewczyn z ekipy Blackpink.

0: Stary hit, nowy beat, Eli Oaks, Lavinia, Reasons. Tak, startuje nasz piątkowy wieczór. Możecie dzisiaj świętować także Dzień Komiksu. Może macie jeszcze jakieś stare komiksy z dzieciństwa? Jest dobra wymówka, żeby wieczorem sobie do nich wrócić właśnie dzisiaj. No to kto tam Batmana, kto tam Supermana, a kto może Kajko i Kokosza? Właśnie, taki polski old school, pamiętacie? Zostańcie z RMF Wax. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na weekend i będzie pan The Weekend.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
20: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
21: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Synoptycy na jutro zapowiadają liczne przejaśnienia. Słońca nie powinno zabraknąć, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, precyzują eksperci od spraw meteo. A na termometrach wyższe wartości, bo nawet 18 stopni. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Emilianowo. Następnego dnia, w niedzielę, jeszcze lepsza pogoda, dużo słońca i cieplej. Na skali okolice 20 z plusem. Od poniedziałku poczujemy lato, 20 stopni i więcej.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: w stan trance'u w Estate of Trance. Armin van Buuren i jego nowość Everlasting. Tak zaczyna się nasz piątkowy wieczór, a za chwilę nowe zestawienie listy Hobbensy, dziesiątka najważniejszych hitów na starcie tego ostatniego weekendu września i bardzo ciekawe nowości, na przykład od Jamesa Hype'a, to przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dobry wieczór, Bydgoszcz. Co tutaj zrobić z tak pięknie rozpoczętym weekendem? No można pójść o krok dalej i ruszyć na imprezę. W Vibe opcje macie dwie. Dzisiaj Open Deck, a więc sami możecie sprawdzić się w roli DJ-a, albo jutro możecie zaglądać na taką klasyczną imprezę. Grać będzie Charlotte. Możecie też zaglądać oczywiście do Mystic i dzisiaj i jutro o godzinie 20 startuje tutaj karaoke night party, jak co weekend zresztą. Więc jeżeli jesteście chętni na to, żeby zaśpiewać solo w duecie albo w większej grupie, to śmiało zaglądajcie, scena już tam na was czeka. No i mamy jeszcze Greya. Grey w Bydgoszczy zaprasza gorąco na jutro na godzinę 22 i tutaj będzie Matthew Clark. Magnetic Night nam się szykuje. To będzie noc pełna muzyki, energii i parkietu, którego nie będzie dało się zwolnić ani nawet na chwilę. Jakby co, na mainie będzie Mundek, więc naprawdę bardzo dobra impreza się tutaj szykuje. Grey zaprasza gorąco.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Maxa, maxa, maxa da!

0: Kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manifactura.pl. Zrób coś dla siebie.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

Piątek wieczór, 20. Piękny czas, nasz czas. Przemek Grabowski w RMF Max. No to otwieramy weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, a skoro to już weekend, to będzie też bardziej klubowo, imprezowo. Wróci James Hype, będzie Timmy Trumpet, ale na dziesiątym taki mega, mega klimat dla każdej jesieniary. Post Malone i Swae Lee. Ich Sunflower.

James Hype bawił się ostatnio w Warszawie, to znaczy nas bawił w Warszawie. Tutaj jego mega nowość, którą też zagrał w trakcie swojego występu, Serotonina, czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Od razu słychać, od razu czuć, że mamy piąteczek. Akurat też na miejscu dziewiątym, bo mamy kolejną nowość na starcie weekendu. Niemiecki duet Neptunika w numerze What If.

Nasza kolejna nowość tego tygodnia, tu Colors w numerze Prima Donna, to ósemka. Prima Madonna, Taylor Swift dzisiaj wydała reedycję swojej ostatniej płyty. Są tam trzy nowe piosenki. Jest też nowość, którą wam zagraliśmy. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. Ja też sprawdzam i proponuję taneczne bity na weekend z RMF Max. Nowość wykonawcy to Gnarly i Major League w numerze Wasted.

0: naprawdę dał tutaj radę na featuringu dla DJ-a Aicha w remiksie Ring My Bell, ale sam Aicz naprawdę, jak chwyta za mikrofon, to też ma niezły flow na żywo. Potrafi nawijać, rapować na przykład do bitów drum and bassowych. Aicz to jest naprawdę gość, którego warto śledzić. Dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wrócimy do odliczania. Będą też kolejne nowości, na przykład od Gryfina. Wróci także Timmy Trumpet. Tak na piątek.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
6: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
5: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
6: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
5: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Zbierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Muzycznie idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam na was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Mega numer, który czuję po weekendzie będzie już z nami w zestawieniu. Jest dużo dobrego bitu. Za chwilę Margareta. Pierwszą piątkę otwieramy lekko alternatywnie. Tame Impala w numerze Loser.

0: Powiedziałbym, że to już taki nowy zespół, a w skład tego zespołu wchodzą Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres i produkujący wszystko Fred Again, człowiek odpowiedzialny za klubowe bity Sexy Magic. Czeka na magię, na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz też elektroniczna magia. Ja mam ciarki, kiedy słucham Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykkeli idą w górę i może powrócą na miejsce pierwsze, tym razem trójka w piątek.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Najwięksi fani Trumpeta to narzekają, że za mało trąbki. Spoko, spoko, jeszcze się rozkręci. Timmy Trumpet i Ale Farben na piątek, na weekend. Nasza taneczna nowość Chase the Feeling. Jego największy hit na liście Hot Bands. Na razie to Freaks i może powtórzy swój sukces. Na miejscu trzecim Swedish House Mafia i Lykke Lee dzisiaj w numerze Happiness is so sad. Już na drugim chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds. A na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, przekochana Zalia ponownie na szczycie. Tylko kochaj mnie. RMF Max. One. One. One. One.

0: i pięknie Zalia wraca nam na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Nakręcamy wam piątek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, mam dla was imprezowe podpowiedzi na ten weekend i nie tylko, ale zacznijmy po kolei. Możecie zaglądać dzisiaj do Pointa, bo tutaj impreza urodzinowa. Funky D przejmuje klub, bo to on świętuje urodziny. Oczywiście nie jedyny, będzie masa gości się pojawi, no i dobrze by było, żebyście wy też się pojawili. Jutro natomiast Saturday Mayhem, a więc konkretna impreza DJ Daso, DJ Albi. Jeżeli macie ochotę pośpiewać, to Mystic Bydgoszcz zaprasza nie tylko dzisiaj, ale również jutro na godzinę 20. No i mamy jeszcze AWE 3.0, która jutro zaprasza DJ Cristo, DJ Quattro. Konkretna impreza nam się tutaj szykuje. A właśnie, jeżeli chodzi o szykowanie się na imprezy z nieco większym wyprzedzeniem, to myślimy powoli o Halloween. I jeżeli macie ochotę na Halloween z królem Latino, no to Skolim zagląda właśnie do AWE 3.0. To jest impreza, którą polecamy gorąco jako RMF Max. Na Halloween zaprasza też Fabryka Lloyda. To będzie największa potańcówka w Bydgoszczy.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: I po reklamie.

Ogień, ogień. Słuchaliśmy w wakacje, kiedy o tej porze, no to jeszcze było jasno. Przynajmniej w końcówce czerwca. Shimza i Arko w numerze Fire Fire. Mamy jesień, kończymy powoli wrzesień, ostatni weekend września. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Jak piątek, to dużo klubowego bitu. Za chwilę Axwell w numerze Whatever Turns You On, ale teraz jego kolega z zespołu, czyli Steve Angelo, z którym Axwell tworzył projekt Supermode i zremiksowali także pewien hicior lat 80. ekipy Bronski Beat i tak powstało Tell Me Why, do którego wracam teraz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Dzięki, że jesteś tu, to Lanberry i Trips. No fajnie, że jesteście z nami w piątkowy wieczór i mam nadzieję, że będziecie w trakcie weekendu i w szczególności po weekendzie od poniedziałku, bo słuchajcie, no musimy tutaj chyba zatrudnić ochronę, żeby nie było, żeby było bezpiecznie, bo od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa w RMF Max. Będzie do wygrania milion złotych. Na co byście wydali taką kasę? No chyba każdy ma jakieś większe marzenia. Okej, milion zostawiamy na poniedziałek. Teraz piąteczek, weekend i kolejna klubowa nowość w RMF Max. Wraca Adriatic. Polecam wam Palm.

0: Świętujemy ostatni weekend września takim bitem w RMF Max. Lekko, nawet bardzo dramowo, drum and bassowo, Ella Henderson. No, odpowiedzialni za takie bity są tutaj akurat Rudy Bental. To na świętowanie wciąż trwa jeszcze dzień budowlańca. No, o tej porze jak ciemno, to chyba żadnego budowlańca już na rusztowaniu nie ma. Na rusztowaniu nie tańczymy. BHP przede wszystkim i świętujemy za chwilę Tobi Romeo. Piątkowo w RMF Max jego Fly High.
1: RMF Max.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy to jest największy hit męskiego grania? Może, możecie dyskutować w piątek wieczorem. Teraz na pewno jeden z największych hitów od Davida Getty, który nieraz pokazywał się z tą dziewczyną. David Guetta i Sia. David Guetta ten numer napisał gdzie? Oczywiście wysoko, w chmurach, bo przyznał się, że swoje największe hiciory z największą przyjemnością tworzy wtedy, kiedy nic i nikt mu nie przeszkadza, kiedy leci gdzieś na imprezę. Wtedy może skupić się na muzyce i tak powstało. Także to wracamy do Titanium.

12 za 12, 12, ale to nie jest aktualna godzina. Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

0: Marlon Hofstadt nakręca nam weekend ze swoim bitem w numerze I Like. Niedawno jedynka na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 22 nie zabraknie także dobrego bitu. A w sobotę zapraszam na imprezę, gdziekolwiek będziecie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Max Party jutro przy sobocie o 20. Cześć!
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama.
1: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Sitena Maxa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.